0: kucha we bundaza omsajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya ne